kuomba muju nyeke kurigairia mwanke yo kujuruka wakana na gutena mwanke gutena power power ira turarairia igetu mitigo apartmentation ya kuno tukuina kimuju kiumbi mtu agaitegera awe na timuju ugategera mwanke jwa jirani we antu bei bantu miri bageto tegera bageto tegera tu yura bombi teri koryao muju na ria ku otiga muju tegera mtu na tegerere awe rukirwa na rwende ne mutambo jo miro fm good morning tu chokera ngeza ngeranie nawe umbere tatu isawa ground na tu kijuke thimo intare mono na ndatonya kithomo ne kya adhurani ntumba ku dan kiuma kuka riko juke thimo tuitanire mwankashi akinyadha 12 good morning meru